Salonik, at Rossi Svernison, Jonesia Rastazac. Ocrivevši piloj,